Jo former number one, Tana, wara li il-bira propju nizleta numru 2 sjena Spyro u Great Expectation fajn rrisom bejal minnawn uftitiwar rridu kan mekdaċe dwar l-axar series li rajna ta' Monsters u koll dwar Lizzie Burden li kienem naqra kontroversja dwar u koll rridu nitkelmu daċe dwar u daka li xider li jem naqra inkwiet u koll idur fil-borma. Detali kolla dal-waqt apparti minnek Bruno Mars, Wonky Ray, J.E.